0: wogutasha chuti
1: wa mwanya wogutasha abagenzi
0: mukabatahiriza kuri radio agakiza
1: kwisoko yukuri
0: mukabatasha iminsi yose kuva isaha 11 gushika isaha 12 z'umugoroba.

0: Yego tiyaga nande.
1: Tiyaga na mediatrice Milani Ngutana.
0: Mediatrice hehe.
1: Ta.
0: Mura majahe.
1: Ngutana.
0: Neda neza majahe.
1: Munyaruvere.
0: Munyaruvere ni muri komini ya he mediatrice.
1: Murutana mboka bakumwa ya Kemba menyereta.
0: Aha, sawa sawa. Muri bukemba.
1: Ego.
0: Yego kaze mu kiganiro.
1: Nashaka kutasha bitera bo yo kwishami rya kirindi.
0: Mediatrice.
1: Ta.
0: Turi mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Nashaka kuketa bo kwishengero rya kirindi.
0: Yego me.
1: Kubera harimo bamwe bamabari bamati igihe bakwaye.
0: None bakize.
1: Kumuni mite nashaka kuketa n'umwana wo kwanje yitwa Iratabara Japheti.
0: Yego.
1: Nawe nyene yari amaze igihe akwaye.
0: Yego.
1: Nashaka kuketa n'umwana wanje yitwa Nihora Imbere Merine, nawe nyene akaba ubu yakize.
0: Yego yego.
1: Nashaka kuketa n'umwana wanje yitwa Kubwimana Thierryse, nawe nyene ubu akaba yaratoye Mitende.
0: Yego.
1: Nashaka kuketa kandi nabo ku isengero rya Rutana.
0: Yego me, bagize nte nabo.
1: Nashaka nabo nyene kubera harimwe abari bamaze igihe bagwaye.
0: Mediatrice. Mbega hiyo mwatanguye ibikwane by'insago.
1: Oya ni turabitangura kuri 17.
0: Muvyiteguriye gute?
1: Yo tuziteguriye neza kandi tutegereza kubijyamo.
0: Mbega uzokambika?
1: Yo asa nta urontanga.
0: Imani guhezagire cyane wibutse n'abandi.
1: Yego namwebwe murakoze.
0: Murakoze aho ibukemba mwese mu bugiga mugira ibihe byiza.
1: Ba, yego namwebwe.
0: Sawa sawa sawa.
1: Yego.